Nasza malanka w Dniestrowo, Ladniestrowo wodopela, Ladniestrowo wodopela, pilenki warto zamoczyła. Ojczynczyku, baseczyku, posyju tabę, choroczyku, budu tabę, dohliada, te trzy razy na tym polewę.